0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Muharem u nastavku, sine moj, za Mireca i Adelu. Pozdrav i od Bet Radija.